połek na, ona odna, zbywają się miło, ona odna, połyczyna, połyczyna, ona odna, wynie, wynie, popołek na, połyczyna, połyczyna, połyczyna, połyczyna. Hallucina, hallucina, hallucina, hallucina, hallucina.